Numvise kabijya wumvise kabijya gaherize no ndirimbo ni yamana nyene ni yamanya ni baguma bashima uko bukeye nuko bwije nawe suni ni Fernando.

Icho chari kiganiro agateka kazina muntu mutegurirwa n'ikigo cishinze kumenyekanisha agateka kazina muntu no gukinga ihonyabwoko.